Tenga na kokina yo tena bolingo ngo mazina kokina yo na lingise yo suka sena kobala yo na kolesa yo mazeba luki baki misayo na mode ya bosolo.